رافائيل ستاي. Mingsetsi inakonako shkolja nostu kamu sharari Msambik, emisore provinciale ya Kakaza.

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kudambulira. Kanya namba ganeleke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gawe ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe ya yoyo.